si zdaje, lekko byś. Jo, jo, karton albo lek, a taki porcelan. Co było?